Już było bardzo późno, my przecinaliśmy mrok. Samochód stanął dęba, gdy ktoś spytał, gdzie jest Bóg. Holokaust, inkwizycja, God mit uns, God mit uns. Bo Biblia nie jest najłatwiejsza, dobrze o tym wiem. Na

0: Гэта быў гурт Авіяс, а мы цяпер працягнем тэму, якая прагучала ў навінах, а менавіта пра тое, што ва ўніверсітэце Беластоку ствараецца цэнтр даследавання нацыянальных і этнічных меншасцяў, які будзе займацца пытаннямі ідэнтычнасці, культурнай спадчыны і становішча нацыянальных супольнасцяў у Польшчы. У цэлай Польшчы, паколькі гэта ўстанова панад рэгіянальна, пра што скажа кіраўнік новастворанага цэнтра Артур Канапацкі, які таксама кажа, што адной з галоўных прычын яго стварэння з'яўляюцца трывожныя сігналы пра адмоўнае стаўленне да нацыянальных меншасцяў у Польшчы ў апошні час.
1: Мы то дзе нестаты в Польсе відзімы та нехэнч до спалэчэнць меншасцёвых, до інності в огле. Jest bardzo taka niedobra, a my chcemy jakby zwalczać ten stereotyp tego mówienia o mniejszości jako o takim innym, zupełnie obcym. A przecież te mniejszości, one nie są obce, szczególnie te, które tutaj funkcjonują, bo te mniejszości tworzą tą Rzeczpospolitą od stuleci. I to nie jest tak, że one się nagle pojawiły tutaj i są takim tworem dziwnym.
2: Czy będą dosiedlenia centra mieć wykluczony akademiczny charakter, czy mogą wpływać tak samo na dzierżawną i samokierowalną politykę, do czynienia do mniejszości?
1: Ja myślę, że w jakiś sposób tak będziemy starali się pokazywać, szczególnie dla przedstawicieli Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, jakie rozwiązania można implementować do szkolnictwa wyższego, co możemy, że tak powiem, wnieść jako centrum do tych zmian, żeby o mniejszościach może więcej było w programach edukacyjnych, szkolnych, akademickich. Myślę, że to jest rozwiązanie jakieś takie ciekawe, bo to są różne głosy naukowców i różne spojrzenia. Ja myślę, że dzisiejsza konferencja też da odpowiedź na niektóre rzeczy, bo widzimy takie prowokacyjne pytania nawet, czy warto rozmawiać o mniejszościach.
3: I cieszę się, że Uniwersytet Białymstoku ma ten zaszczyt, żeby to centrum powołać i realizować te działania. Ale jeszcze raz podkreślam się. Bardzo Państwu dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję bardzo.
4: Важнасць стварэння Беластоку, цэнтра даследавання нацыянальных этнічных меншасцяў, падкрэсліў і сябар супольнай камісіі ўрада нацыянальных этнічных меншасцяў Ігар Лукашук.
5: Ён перш за ўсё будзе карысны для ўсіх у маштабах краіны. Не было такога навуковага асяродку, які б займаўся мэтанакіравана даследаваннем культуры, гісторыі і не толькі, але і жыцця грамадскага меншасці нацыянальных, у тым ліку зразумела і беларускай. Але трэба зазначыць, што гэты цэнтр не будзе абмежоўвацца толькі выключна да падляскага ваяводства. Мэта і маштабы нашмат шырэй. Гэта праца будзе накіравана на ўсю нашу Украіну. Лічу, што ён не будзе толькі выключна займацца даследаваннем, але таксама будзе выпрацоўваць нейкія канкрэтныя прапановы, як пэўныя абставіны памяняць, каб меншасці больш эфектыўна і папулярызавалі сваю культуру і гісторыю, але і таксама, дзякуючы гэтаму, убагачалі культурніцкую прастору ў нашай краіне.
4: Ці плануе цэнтр міжнароднае супрацоўніцтва з даследчыкамі, якія займаюцца праблематыкай нацыянальных меншасцей усходняй Еўропы, можа быць нават з Беларусі?
1: В tej chwili skupiamy się raczej na Polsce, dlatego że centrum, to jest pierwszy rok działania centrum, więc jakby tutaj nie chcemy mówić, że będziemy od razu się szeroko wychodzić. Na razie skupmy się na Polsce, zwłaszcza, że dotyczy to mniejszości narodowych i etnicznych według ustawy z 2005 roku. Więc jakby na razie mówmy o tym, co jest tutaj, a nie szeroko.
4: Jak będzie polegać współpraca tegoż centra, na przykład Centrum Białoruskiej Kultury w Białymstoku?
1: Absolutnie tak. My chcemy współpracować i z Centrum Kultury Białoruskiej, i z Centrum Niemieckim, i z Centrum Kaszubskim, i z każdą inną organizacją, i z Romami będziemy chcieli współpracować, więc absolutnie chcemy tutaj szeroki aspekt współpracy. To nie jest zamykanie się na akademickość, to co podkreślam. My chcemy wyjść do mniejszości, do tych organizacji mniejszościowych, żeby te organizacje poczuły, że mogą też tutaj jakoś zafunkcjonować. To absolutnie.
4: Удзельнік канферэнцыі прафесар Ежні Кітаровіч падкрэсліў важнасць дзейнасці новастворанага цэнтра даследаванняў нацыянальных этнічных меншасцяў. Паводле яго словаў, менавіта такія навуковыя установы ствараюць умовы для паглыбленага вывучэння пытанняў ідэнтычнасці, культурнай спадчыны і сучасных выклікаў, з якімі сутыкаюцца нацыянальныя меншасці, у тым ліку беларуская супольнасць Падляшша.
6: Устава, маім зданнем, вызваліла актыўнасць. І то бардзо выразна, шчególнie у маладых людзей. Я зараз бачыў рэпрэзентантаў меншасці беларускай. То в эфекце мне вышла такая креатыўная тожсамасць. Zwracaliśmy ciągle uwagę na to, że edukacja formalna, szkolna, edukacja w instytucjach państwa, można polskiego, ale nie tylko polskiego, gdzieś zaniedbała właśnie ten problem, natomiast edukacja pozaformalna, związana ze stowarzyszeniami, organizacjami, fundacjami, nabrała takiej prędkości, można powiedzieć, ekspresu, dlatego że ludzie chcą wiedzieć, kim są, chcą się realizować w tym, czym są. Wcale nie znaczy, że rezygnując, równolegle realizują się i bardzo mi wyraźnie wyszło, czuję się Polką, mam swoją ojczyznę, tak, ale rdzennie się czuję, czy piersiunką, czy ukraińską. Żebyśmy próbowali w jakiś sposób popracować, uświadomić, zwrócić uwagę na to, ile wniosła ustawa przez te 20 lat i jak mamy dalej pracować i konsumować jej zapisy, bo to jest najważniejsze.
0: Centr dośledowania nacjonalnych i etnicznych mniejszości będzie działać przy Uniwersytecie Białostoku na Fakultecie Nauk ab Edukacji. A na сьогоднішній конференції, в час якої поклікали гэтую ініціативу, гэтую дослідчицько-практичну установу, побывала Вольга Сямашка. Білоруська радіорація. Рація.com

jak jesteś, dokąd płyniesz. Cokolwiek zmienisz, nim przeminiesz. Na próżno uciekasz przed światłem.

patrzył się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie.